Žoja pasti uzlarnu i tresku. Jest to pomalu angielskich mirowłasic i dabrowa sozdaria. Karamba, karambita, tak mi czupu będę wracać. U mnie ma dar kuda, na niebie obolnie zawliemy drugi.